0: Tu Radio, Radio Watykańskie.
1: Rozpoczynamy transmisję mszy świętej
0: z Bazyliki Świętego Piotra
1: przy grobie Świętego Jana Pawła II.
0: Mszy świętej
1: koncelebrowanej
0: przez około 35 kapłanów,
1: przewodniczy
0: biskup Mirosław Gucwa
1: w diecezji Buara
0: w Republice Środkowej Afryki.
1: Homilię wygłosi ksiądz Łukasz Bankowski z Watykanu.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. Przeżywamy dzisiaj w liturgii, wspominamy świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, obrońcy wiary katolickiej. I przez jego wstawiennictwo i przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, przez wstawiennictwo świętego Piotra, polecajmy Bogu wszystkie intencje, z którymi przychodzimy tutaj, a szczególnie polecajmy młodzież, dzieci, nauczycieli, wychowawców, rodziców na początku roku szkolnego. I prośmy również o pokój w całym świecie. A teraz uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz. Przez wstawiennictwo świętego Grzegorza papieża udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem. Niech postępy wiernych w świętości przyczyniają się do wiecznego szczęścia ich pasterzy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych lub także wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przed to nie chełpi nikt z powodu ludzi, wszystko bowiem jest wasze, czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Wypłyń na głębie. Siostry i bracia, te słowa powinny dzisiaj mocniej tutaj wybrzmieć przy grobie świętego Jana Pawła II. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnich latach swojego pontyfikatu z tych słów Duc in altum, wypłyń na głębie, uczynił on jeden z najważniejszych haseł tego czasu. Od tych słów rozpoczął przecież list Novo Millennio in Euntae, wskazując Kościołowi jako program na nowe tysiąclecie te właśnie słowa: wypłyń na głębie. Te słowa później często przytaczał, czy to podczas pielgrzymki do jednej z rzymskich parafii, czy to podczas modlitwy Anioł Pański, spotkań z kardynałami, a nawet podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę do Lwowa. Mówił je tak często, że późniejszy papież Benedykt XVI powie później: Jan Paweł II w ostatnich latach życia z mocą podjął to słowo i głosił je donośnym głosem uczniom Pana. Wypłyń na głębie. Piękne słowa. Słowa, które brzmią naprawdę bardzo ładnie, dopóki nie trzeba tak naprawdę według nich żyć. Zobaczcie, siostry i bracia, wszystko zaczyna się zaskakująco zwyczajnie. Jezus prosi Piotra o rzecz z pozoru bardzo prostą: odbij nieco od brzegu. Potrzebuje jego łodzi, potrzebuje tego, co Piotr ma, czym żyje, jego codzienności. I podobnie Jezus zaczyna dzisiaj z nami tutaj zebranymi. Nie potrzebuje wielkich rzeczy. Prosi: daj mi swoją łódź, daj mi swoje życie dzisiaj takie, jakie ono jest, może ze znużeniem, zmęczeniem, może ze zniechęceniem, niespełnionymi planami albo jakimiś życiowymi porażkami. Oddaj mi to wszystko. Bo tutaj spotykają się Ewangelia i słowa świętego Pawła, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Bo zobaczcie, Piotr tej nocy, po ludzku mówiąc, poniósł porażkę. Pracował całą noc, zarzucał te sieci, umęczył się i nic nie złowił. A przecież ma wiedzę, ma doświadczenie. Piotr znał to jezioro bardzo dobrze, znał bardzo dobrze swoją pracę. Wydawałoby się, że to on ma rację. Skoro przez całą noc niczego nie złowili, to bez sensu jest wypływać właśnie teraz. Ale czy na pewno? Dzisiaj wspominamy świętego Grzegorza, którego grób tutaj nieopodal. Grzegorza, który był prefektem Rzymu, powiedzielibyśmy dzisiejszym burmistrzem, który miał wszystko, a jednak zdecydował się pozostać.

0: Dawid to poszedł do klasztoru, ale i tam Pan przeznaczył dla niego coś innego. Powiedział mu niejako: wypłyń na głębie. I został papieżem w niezwykle trudnym czasie. Musiał mierzyć się z wojnami, głodem, epidemiami, z kryzysem w tym mieście. Wypłyń na głębie. Słowa Chrystus mówi dzisiaj i do mnie, i do ciebie. Może więc, kochani, warto sobie postawić bardzo proste pytanie. Co jest moim brzegiem dzisiaj? Bo przecież można być człowiekiem wierzącym, religijnym, można przyjeżdżać na pielgrzymki, a tak naprawdę przez całe życie pozostawać przy brzegu. Trzymać się brzegu nieprzebaczenia, brzegu odkładanych na potem decyzji, brzegu zazdrości, uprzedzeń, jakiegoś nałogu, albo brzegu własnego uporu. Bo przy brzegu jest bezpieczniej, bo ja wiem lepiej, bo jak Piotr, który miał przecież bardzo rozsądny argument, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, tak i ja już wiem wszystko, znam życie i przecież wiem, jak to się skończy. Ale ten rybak dodał później: lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Nie dlatego, że wszystko wiem, nie dlatego, że wszystko rozumiem, nie dlatego, że oczekuję jakiegoś sukcesu, ale na Twoje słowo, Jezu. Kochani, na to słowo warto postawić wszystko. Jak Piotr, który zaufał. Jak Grzegorz, który pozwolił Chrystusowi posłużyć się łodzią i przeprowadzić Kościół przez niezwykle trudne czasy. Jak święty Jan Paweł II, który oddał Jezusowi swoją łódź i z Wadowic wypłynął aż na krańce świata. Wypłyń na głębie. To słowo jest dzisiaj i dla mnie, i dla ciebie. I właśnie dlatego ta Ewangelia jest tak wymagająca. Bo Jezus nie pyta nas dzisiaj tylko o to, czy w Niego wierzymy, bo przecież wierzymy. Ale pyta, czy Mu zaufamy. Czy Mu zaufamy, kiedy trzeba odbić od bezpiecznego brzegu? Czy zarzucimy sieci jeszcze raz, kiedy doświadczenie mówi nam, że nie warto? Czy spróbujemy? Czy pozwolimy wreszcie poprowadzić Mu nasze życie inaczej, niż sami sobie je zaplanowaliśmy? Wypłyń na głębie. Pięknie brzmi. Ale chrześcijaństwo zaczyna się naprawdę wtedy, kiedy odbijamy od brzegu. Amen.
1: Do Boga, który jest naszym Ojcem i wysłuchuje naszych próśb, zanieśmy teraz nasze intencje.
2: Za Kościół Święty, aby z odwagą wypływał na głębie współczesnego świata i z zapałem głosił Ewangelię wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby byli gorliwymi rybakami ludu Bożego, pozyskując ich serca dla Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Za wszystkich powołanych do pracy w winnicy pańskiej, aby nie wahali się odpowiedzieć na Boże wezwanie i całym sercem zaangażować się na rzecz służby w Kościele. Ciebie prosimy. Za dzieci i młodzież, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny, aby z wytrwałością rozwijali swoje talenty, przezwyciężali trudności oraz wzrastali w wierze, mądrości i łasce u Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki zostali przyjęci do wspólnoty świętych w domu Ojca. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza i łączących się za pośrednictwem mediów, abyśmy potrafili zostawić swoje przywiązania i lęki, by wiernie naśladować Chrystusa i odpowiedzieć na wezwanie Boga w naszej codzienności. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Boże, pełen miłosierdzia, który znasz wszystkie nasze potrzeby i troski, wysłuchaj prośby, z którymi przychodzimy do Ciebie i z ufnością je polecamy Tobie przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym.
3: Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddający cześć świętemu Grzegorzowi, przynosimy dary na ofiarę, która gładzi grzechy całego świata. Wejrzyj na nas łaskawie i spraw, aby ta ofiara przyniosła nam zbawienie.

0: zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielasz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:
1: Święty, święty, święty,
0: Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czynicie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem, papieżem Leonem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Grzegorzem, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś chlebem żywym, ciałem Chrystusa. Uczyń nas Jego uczniami, abyśmy za przykładem świętego Grzegorza szukali Twojej prawdy i świadczyli o niej przez dzieła miłości, przez Chrystusa.

0: wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch.

zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 35 kapłanów przewodniczył ksiądz biskup Mirosław Gucwa z diecezji Buara w Republice Środkowej Afryki. Homilię wygłosił ksiądz Łukasz Bankowski z Watykanu. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
1: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważania o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
3: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
1: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
4: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego świata, powiedział Leon XIV do seminarzystów z Molfetty i Aversy. Stolica Apostolska apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Jej przedstawiciel podczas forum ONZ w Nowym Jorku wskazał, że kobiety powinny odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Leon XIV mówił o sytuacji chrześcijan żyjących pośród napięć politycznych, społecznych i religijnych oraz o rodzinach zmuszonych do emigracji. Przypomniał świadectwo męczenników i zaapelował do biskupów, aby byli blisko swoich wspólnot, dzielili ich rany i nieśli pocieszenie. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.
2: Dlatego nawet niewielka wspólnota, mówił Leon XIV, jeśli jest zakorzeniona w Chrystusie, może być cenną obecnością. Przestrzegł jednak, aby pośród codziennych problemów i sytuacji kryzysowych nie stracić z oczu tego, co najważniejsze. Istotą misji Kościoła pozostają głoszenie Ewangelii, modlitwa, sakramenty i chrześcijańska formacja. Kościół zdolny do służby musi być przede wszystkim Kościołem, który się modli, słucha słowa i żyje sakramentami, wskazał Ojciec Święty.
1: Leon XIV spotkał się z seminarzystami, formatorami i biskupami z włoskich seminariów w Molfetcie i Aversie, obchodzących odpowiednio 100 i 300-lecie swojej działalności. Papież wskazał, że sercem formacji seminaryjnej jest relacja z Chrystusem. Przestrzegał przed traktowaniem seminarium jako instytucji przestarzałej.
3: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario.
4: Drodzy seminarzyści, sama wasza obecność w seminarium jest znakiem nadziei dla całego Kościoła. Nie chodzi o mglisty optymizm, ale o pewność, że Pan zawsze powołuje, w każdej epoce historii, w każdym miejscu. Patrząc na każdego z was, kontempluję cud działania Boga, który nigdy nie przestaje szeptać do serc młodych ludzi o pięknie oddania życia dla Niego i dla Kościoła.
1: Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju. Ordynariusz diecezji Buar, biskup Mirosław Gutzwa, spotkał się z Leonem XIV podczas audiencji generalnej. Polski misjonarz podziękował papieżowi za pamięć o ofiarach tragedii w kopalni Złota w Zamboi, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zginęło ponad 100 osób.
5: Ta bliskość papieża Leona XIV było takim umocnieniem. Umocnieniem i ludzie doświadczyli tego, że nie są sami. W chwilach trudnych, w chwilach takich tragedii, bo ofiarami tego osunięcia są osoby z niektórych wiosek, z niektórych parafii. Słowa papieża na pewno były umocnieniem dla nich.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież przyjął dziś przedstawicieli Konferencji Biskupów Łacińskich Regionów Arabskich. Podkreślił, że siłą Kościoła nie są liczby, struktury ani zasoby, ale wierność Ewangelii.